W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. To zdanie zapisane przez świętego Jana, które dziś usłyszymy jako werset w aklamacji przed Ewangelią, najbardziej i najpełniej oddaje całość życia świętego Andrzeja Boboli, ten polski jezuita, pracując pośród chrześcijan, którzy wrócili do Kościoła katolickiego, umacniał ich w prawdzie Chrystusowej nauki i swoje przepowiadanie przypieczętował świadectwem męczeństwa za jedność chrześcijan. Również my, przez postawę świętego patrona, jesteśmy wezwani do poświęcenia samych siebie w głoszeniu prawdy Ewangelii. W tej mszy świętej, w której uczestniczymy, Miłosierdziu Bożemu polecam zmarłego świętej pamięci Sławomira Wasika, prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego z Bogiem w niebie. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie i z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który modlisz się nie tylko za apostołów, ale także za nas wszystkich, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pokazujesz nam chwałę Ojca, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który z Ojcem i Duchem stanowisz jedno, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Przez naszego Pana

Szeptanie Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci. Dlatego raduje się niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, aby się tak zespoliła w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w naszej radomskiej katedrze, także łączący się z nami na modlitwie za pośrednictwem Radia Plus, święty Andrzej Bobola, którego dzisiaj wspominamy w liturgii i który jest patronem naszej ojczyzny, był mocno zaangażowany w sprawę jedności chrześcijan. Dlatego Kościół na jego święto daje nam taką właśnie Ewangelię, słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy, w których prosi On Ojca o jedność ludzi wierzących. Aby ta jedność była możliwa, Jezus przez 3 lata przygotowuje uczniów i stara się przemienić ich serca, by byli w stanie budować jedność. Wiemy, jak to wygląda po ponad 2000 lat. Stąd prośba o jedność jest ciągle aktualna. Patrząc na to, jaką wagę dla Jezusa miała sprawa jedności i że modlitwę o jedność wypowiada tuż przed samą męką, jako swoisty testament, jest to wskazówka dla nas, o co tak naprawdę my mamy się starać. Skoro jesteśmy wszyscy jednym ciałem Chrystusa, to sprawa jedności jest bardzo ważna. Najpierw warto zajrzeć do swojego serca, by zobaczyć, jak czasami jest bardzo podzielone. Oczywiście nasz własny, osobisty grzech jest miejscem i przyczyną tego podziału. Podobnie jak to się stało w raju, kiedy dotychczasowa jedność człowieka z Bogiem i ludzi między sobą została zerwana przez wzajemne oskarżenia, zrzucanie winy na drugiego, podejrzliwość i brak zaufania. Człowiek pojednany ze sobą ma większą łatwość bycia pojednanym z bliźnimi. Dzieje się tak, ponieważ nauczył się na samym sobie, jak budować jedność. Będzie bliźnich traktował podobnie jak siebie samego. Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wskazuje, że to jedność prowadzi do miłości, a miłość do jedności. Niech święty Andrzej Bobola, męczennik dla sprawy jedności, wyjeda nam wszystkie potrzebne ku temu łaski. Amen.
Złączeni przez jedną wiarę i jeden chrzest, wspólnie módlmy się do naszego Ojca w niebie. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby stanowili jedno w wyznawanej wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie narody, aby dzięki wspólnym wysiłkom chrześcijan mogła do nich dotrzeć dobra nowina. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci uczęszczające na lekcje religii, aby dzięki tym spotkaniom pogłębiała się ich relacja z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rodziców, aby swoim przykładem i poświęceniem utwierdzali wiarę swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłego świętej pamięci Sławomira Wasika, polecanego w tej Eucharystii, aby zostali wprowadzeni do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych w naszej radomskiej katedrze, także za wszystkich, którzy łączą się z nami na modlitwie za pośrednictwem mediów, abyśmy zawsze wprowadzali jedność w naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie naszych próśb i daj nam osiągnąć nowe życie zapowiadane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą składamy

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze, Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Andrzeja Boboli ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Posilení najdroższym ciałem i krwią Chrystusa, prosimy Cię, Panie, aby dzięki wstawiennictwu świętego

0: Wieki wieków.
1: 16 maja 1943 roku po stłumieniu powstania w getcie Niemcy wysadzili w powietrze Wielką Synagogę we Warszawie. 16 maja 1648 roku Kozacy pod wodzą Chmielnickiego rozbili pospolite ruszenie pod Żółtymi Wodami, a 9 lat później męczennikiem został patron Polski, który 17 lat czekał u jezuitów na złożenie ślubów wieczystych. To oczywiście Andrzej Bobola, który w młodości nie najlepiej się uczył i miał, jak odnotowano, trudny charakter.

charakter. To znaczy, nie odmawiał sobie jedzenia i popicia po jedzeniu, łamał nakazy milczenia, a przede wszystkim łatwo się niecierpliwił. Ale po prawie 30 latach pracy na niespokojnym wschodnim pograniczu Rzeczpospolitej stał się solą wokół prawosławnych kozaków, którzy schwytali duszochwata i torturami próbowali go złamać. Pius XII pisał potem: odziany w purpurowy ornat krwi, złożył Bogu najdoskonalszą ofiarę samego siebie. Kongregacja do spraw świętych obrzędów w trakcie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego zapisała w roku 1739, że nigdy jeszcze nie rozpatrywała tak okrutnego męczeństwa. Dominikanin ojciec Andrzej Bielat uważa, że święty Andrzej bardzo zaznaczył się w polskiej kulturze przez postać Andrzeja Kmicica z Potopu, który ponoć jest ukrytym bobolą. Dobrze zachowane relikwie patrona Polski trafiły do Warszawy już po kanonizacji w roku 1938 i dziś są w sanktuarium przy ulicy Rakowieckiej. To tam w Narodowym Sanktuarium w czasie epidemii COVID-19 organizowana była nowenna, którą w internecie śledziło ćwierć miliona osób. A 16 maja 2022 roku w święto św. Andrzeja przestał obowiązywać w Polsce stan epidemii.

0: niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
1: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
0: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło.
3: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
2: Zmówić?
3: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
4: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
5: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, MituToyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
8: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
12: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
13: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
14: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
15: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
16: Magda Gliszczyńska
15: i Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.

Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowane karczek i inne pyszności.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Morliny są.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

sobotnie przedpołudnie w Radiu Plus. Agnieszka Morawska, dzień dobry. A właściwie to poranek, bo minęła ósma dopiero, ale do południa jesteśmy razem. W kalendarzu 16 dzień maja, na początek naszego spotkania. Abba.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, to co dał nam świat. A ja ten tytuł potraktuję dosłownie, bo dał nam teraz świat całkiem sporo pyszności. Na przykład botwinka się już pojawiła i dzisiaj zresztą jest dzień botwinki. Do tego rabarbar, truskawki, więc będzie moc gotowania dzisiaj, ale nie tylko ten dzień spędzimy w kuchni. Za chwilę pierwsze kalendarium dziś.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18 oraz w soboty do 13. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7 do 15. www.medicaradom.pl.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szefie, kierowniku żłoczy, no tak wyszło.
9: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
8: Zmówić?
9: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
10: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe, do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe nowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Stewart w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii zrywamy pierwszą dziś kartkę z kalendarza. 16 maja imieniny obchodzą Adam, Andrzej, Jędrzej i Szymon i świętuje dzisiaj także Marcin Rozynek. 16 maja 1971 roku urodziła się także Janet Jackson. 16 maja 1966 dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują, samych wspaniałości i zdrowia przede wszystkim tradycyjnie, ale to też data rocznicy urodzin. 16 maja 1902 roku urodził się Jan Kiepura, czyli mamy 124. rocznicę urodzin. No i też Felicjan Andrzejczak, to był rok 1948, czyli 78. rocznica urodzin. Z dat takich dosyć istotnych, wspomnieniowych, 1975 rok, premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek, a to już 51 lat od tego czasu minęło i prawie też jak w jeden dzień. Zresztą dzisiaj też 40 to nowa 30 albo i 20. Trochę mniej lat upłynęło od premiery filmu Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego. To był 16 maja 1983. Stan pogody, Anna Jurksztowicz, teraz w Radiu Plus.

0: Fleetwood Mac w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobotnie przedpołudnie zazwyczaj spędzamy w kuchni i tak będzie i dzisiaj. Będziemy gotować i piec, ale być może właśnie teraz jesteście w kuchni i macie już ciasto przygotowane do pieczenia, a składników jakichś brakuje. Wy już ubijacie pianę z białek, ale okazuje się, że cukru nie ma. I co wtedy? A być może na ratunek przyjdzie sąsiad albo sąsiadka. Tylko pytanie, czy swoich sąsiadów znamy, bo to coraz rzadsze zjawisko. Dlatego my zachęcamy w Radiu Plus do tego, aby poznać swoich sąsiadów, żeby zacieśnić te relacje sąsiedzkie, żeby to nie było czasem tylko dzień dobry, do widzenia, ale też i wiedzieć, jak sąsiad ma na imię i w razie potrzeby zwrócić się po pomoc i tak po prostu, jak było to kiedyś, z sąsiadem się zaprzyjaźnić. I radioplus.pl, tam jest taki specjalny formularz. Poznajmy się bliżej. Napiszcie, czy znacie imię swojego sąsiada, czy właściwie, czy jest sąsiad, z którym chcielibyście pójść na piknik i też, jakie pamiętacie takie zwyczaje sąsiedzkie z dzieciństwa. Na radioplus.pl ten formularz na Was czeka, a do zdobycia każdego dnia będzie kosz piknikowy po to, żeby sąsiada na piknik zaprosić.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

0: Pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania dobiega końca. Na zegarze 3 minuty do 9. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
8: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23.00. Do usłyszenia.
7: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.

0: Tragiczny finał poszukiwań 21-latka podejrzewanego strzelanin w Lubinie. Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Znów skandal i awantura w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jest 9. Marcin Bartnik zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez policję. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu przy lesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-latka poszukiwano od środy. Mateusz Chłystun.
1: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
2: który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
2: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez zgromadzenia sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
0: Posłowie PiS-u zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
4: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
0: Zaznaczał poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Chodzi o sprowadzenie roli Sejmu przy wyborze do funkcji notariusza zatwierdzającego decyzję środowiska sędziowskiego. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
5: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku także po konflikcie dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Problemu nie ma w weekend, za to w tygodniu jest niewielu chętnych. Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu szuka wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku będą wyprowadzać psy na spacery. Dołączyć może każdy chętny, mówi Joanna Otto ze schroniska.
7: Apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka.
0: Aby zapisać się na spacery z psami, najlepiej zajrzeć na facebookowy profil schroniska albo odwiedzić azyl osobiście.
8: Kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata w Radiu Plus za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 9:00. Barbara Streisand i Woman in Love na początek.

0: Living La Vida Loca i Ricky Martin w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I właśnie w takim rytmie, z taką energią ruszamy do kuchni przygotować się być może śniadanie albo coś słodkiego do kawy. Mówiłam, że będzie dzisiaj i o rabarbarze, o truskawkach, a także o płotwince. Zacznijmy od rabarbaru. Bardzo prosta rzecz, rabarbarowe kramble. Wystarczy rabarbar pokroić na kawałki, wrzucić na patelnię, dodać do niego oczywiście odrobinę cukru. Można wodę, ale można też dodać masło i będzie jeszcze pyszniejszy. Odrobinę tylko podsmażyć, później przekładamy do kokilki albo do naczynia do zapiekania. Robimy w międzyczasie jeszcze kruszonkę i tą kruszonką obficie przysypujemy, zakrywamy cały rabarbar, wkładamy do piekarnika, a gdy już będzie pachnące i rumiane, wyjmujemy i możemy na przykład zjeść z 2 łyżkami jogurtu naturalnego albo skyru, albo też lodów. Kto na co ma ochotę?
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Melatonina. Lekam. Dobry sen. Dobry dzień. Właśnie zaczął się.
5: Melatonina. Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam, ta ze słoneczkiem.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt mocni wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO myślnik WOW w NGO.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
4: Po reklamie.

Wojciech Gąsowski w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Gdzie się podziały tamte prywatki? A właśnie, kiedyś sąsiedzkie prywatki też się urządzało. I my zachęcamy do tego. Może żebyście nie urządzali prywatek głośnych tak, żeby wszystkim wokół przeszkadzać. Ale jeśli wszyscy się bawią, to nikt nie ma też pretensji. Ale zachęcamy do tego, żeby poznać swoich sąsiadów. Od poniedziałku nasza akcja Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. I na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić, napisać o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, jeśli chodzi o sąsiadów, ale także podać imię sąsiada, z którym chcielibyście pójść na piknik, bo kosz piknikowy to jest ta nagroda, ten prezent dla Was po to, żebyście sąsiadów mogli na piknik zaprosić, poznać się lepiej, spędzić wspólnie.

0: Enola Gay i OMD w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Wracamy do kuchni. Być może na stole czekają na Was truskawki i rabarbar. Można je zawinąć w ciasto pierogowe. Pierogi z truskawkami i rabarbarem w jednym. Truskawek nie ruszamy, jeśli są niewielkie, nie przekrajamy ich, niech będą w całości. Natomiast z rabarbaru robimy dżem. Podsmażamy go na patelni z odrobiną soli. Dodajemy, nie soli, cukru. Dodajemy jeszcze do tego wszystkiego odrobinę cynamonu i starty imbir albo imbir z proszku. Też się tutaj sprawdzi. No i potem taki dżemik razem z całą truskawką ładujemy do ciasta, gotujemy. Możemy podać na przykład ze śmietaną albo z czymkolwiek, z masłem topionym. Też będzie pysznie.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
13: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
14: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
15: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
16: Magda Gliszczyńska
15: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: W Kłodzku z okna wypadł 5-letni chłopiec. Są nowe dane dotyczące salmonelli w Lubuskiem. Za godzinę w płockim zoo huczne 96. urodziny aligatorzycy Marty. Jest 10. Marcin Bartnik. 5-latek wypadł z okna w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Zarówno matka, jak i ojciec chłopca byli trzeźwi. Wiadomo, że dziecko wypadło z pierwszego piętra. Więcej szczegółów zna nasz reporter Kamil Warzocha.
2: W piątkowy wieczór w Kłodzku rozegrał się prawdziwy dramat. Z okna mieszkania w budynku przy ulicy Wiejskiej wypadł 5-letni chłopiec. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz wezwania załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że w krytycznym momencie nadzór nad maluchem sprawowała jego matka.
1: Poszkodowany chłopiec trafił do szpitala, jego stan nie jest znany. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał od jednego z polityków, że jest to policzek wymierzony Polsce. Wcześniej przekonywał, że wstrzymanie rotacji wojsk było najlepszą opcją redukcji sił na Starym Kontynencie. Tymczasem szef polskiego rządu uspokaja, że ta decyzja nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. Mateusz Chłystun.
3: Po wysłuchaniu generała Lani przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
4: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
3: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
1: Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Większość z nich to tak zwana obecność rotacyjna. 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach, placówki w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem zamknięto. Mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródło bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Kolejne przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów.
5: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
1: Informuje Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Nie żyje wiceszef państwa islamskiego. Jak napisał w mediach społecznościowych, prezydent USA został wyeliminowany w Nigerii, w Afryce. Al-Minuki w 2023 roku został wpisany przez amerykański Departament Stanu na listę najbardziej poszukiwanych terrorystów. Donald Trump podziękował jednocześnie rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Aligatorzyca Marta, zamieszkująca płocki ogród zoologiczny, obchodzi dziś 96. urodziny. Do Płocka przyjechała w sierpniu 1960. To najstarsze zwierzę w Polsce, mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego zoo.
6: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat maksymalnie i brak oznak starości, takich typowych oznak starości, no świadczy o tym, że jest chyba w dobrych warunkach.
1: Za godzinę rozpocznie się impreza urodzinowa w płockim zoo.
6: Będziemy jej śpiewać 100 lat, będziemy mówić o tym, co robiła w zoo i będziemy ją częstować tortem dla Marty, a także sami będziemy jedli olbrzymi tort kilkunastokilogramowy, marcepanowy w kształcie aligatora.
1: Aligatorzyca uważana jest za gwiazdę. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
7: To były Wiadomości Radia Plus, kolejne za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10:00, a przed nami Umberto Tabi i Ciao Siciliano, a w kolejce czeka budka suflera i cisza jak ta, będzie także Cher, Donna Summer, Jam z naiwnymi pytaniami, będą także smaki z plusem, ale to po 10:30 i dzisiaj będą to smaki z gościem, jakim o tym za chwilę.

0: przebojach z nutą nostalgii zostawiamy na chwilę rabarbar z truskawkami i botwinką także, ale nie przestajemy mówić o jedzeniu. W Smakach z Plusem dzisiaj po 10.30 moim waszym gościem będzie Jakub Kuroń, a porozmawiamy m.in. o jego najnowszej książce pod tytułem Co mi smakuje, moje ulubione dania. Jakie to dania? Po 10.30 będzie można się przekonać.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to w

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Teraz przed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Po reklamie.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Z gotowaniem związany od dziecka. Najpierw podpatrywał tatę, później sam został szefem kuchni. Teraz chętnie dzieli się swoją wiedzą i nie tylko podczas warsztatów, ale także pisząc książki. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Jakub Kuroń, kucharz, pisarz? Mogę powiedzieć pisarz, w końcu spotykamy się tutaj przy okazji książki.
2: No chyba tak, nigdy w ten sposób sobie o sobie nie myślałem, ale skoro ty tak mówisz, to okej, to przystanę na to.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Znaczy nie tylko i kucharz i nie tylko i pisarz, ale także i dziennikarz. Możemy tych funkcji jeszcze wymieniać, ale myślę, że przede wszystkim fan dobrego smaku i też polskiej kuchni.
2: Tak, tak. To myślę, że przede wszystkim, tak, bo to jest w dzisiejszych czasach to człowiek musi się znać na wielu rzeczach, ale jak właśnie pytają mnie teraz ludzie, jakbyś się mógł przedstawić. Szef kuchni trochę już nie wypada, bo coraz mniej w tej kuchni takiej profesjonalnej jestem, muszę do tego przyznać bez bicia, żeby być też szczerym po prostu. Ale bardzo chętnie właśnie mówię, że jestem entuzjastą dobrego jedzenia i zawsze wstanę w obronie, będę takim ambasadorem polskiej kuchni, więc to jest coś, pod czym jak najbardziej mogę się podpisać.
1: A ta książka, przy okazji której się spotykamy, To mi smakuje, moje ulubione dania, kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu. Wiesz, jak się tę książkę czyta, to jest taka kuchnia polska, ale kuchnia trochę też rodzinna, taka jakby nowe pokolenie Kuroniów przygotowywało coś z tradycyjnej polskiej kuchni z takim wakacyjnym vibe'em.
2: Nie da się tutaj ukryć, że jadąc też tutaj, bo jechałem komunikacją miejską, więc jak na nowo troszeczkę sobie oglądałem, odświeżałem ją sobie i tak doszedłem do podobnych wniosków, bo jest tutaj wiele elementów, które po prostu są z domowej kuchni, to co się u nas na co dzień jadło. Nie powiem, że wszystko, ale na przykład to, że jest wiele dań z udziałem papryki świeżej na przykład, nie? Że jest danie, które jak wpadłem do mojej babci, do mamy mojej mamy i poczęstowała mnie właśnie zapiekanką z kaszy gryczanej z grzybami i powiedziała, że jest to w jakiejś, wiesz, chwila, moment, coś tam ugotowała. To było tak pyszne, że stwierdziłem, że kradnę przepis, albo przynajmniej próbuję go odtworzyć. Więc tych smaków takich domowych jest tutaj naprawdę dużo, a ja od siebie coś tam dodałem, co mogłem, co uważałem, że będzie pasowało, albo żeby troszeczkę ten smak odświeżyć.
1: Czy pomysł na tę książkę to była właśnie taka odpowiedź na te pytania wszystkie? Jakie jest twoje ulubione danie?
2: Trochę tak. Może to jest to, bo bardzo często było mi to pytanie zadawane i to jest bardzo ciężkie pytanie, nie? Bo każdego miesiąca, roku, sezonu, jak jestem smutny, jak jestem wesoły, jak coś mnie trapi, to danie ulubione jest inne. I nigdy nie będzie tak, jak z ulubioną książką, mam wrażenie, czy muzyką, że to przez całe życie będzie ta jedna książka, ta jedna muzyka, ten jeden utwór, czy jedno danie. Więc to się zmienia i może ta książka jest odpowiedzią na to, że jak ktoś mnie pyta, jakie jest moje ulubione danie, to proszę bardzo, zerknij do tej książki, możesz sobie wybrać, bo każdy z nich po trosze jest moim ulubionym daniem, no i przecież zimą będzie to pewnie rozgrzewająca zupa krem z papryki, czy zupa serowa ze szpinakiem, którą kocham, do tego chrupiąca grzanka, a latem może być to chłodnik z jajkiem na miękko, czy prosta bruschetta z pomidorami i malinami na przykład, więc tak.
1: Do chłodnika za chwilę bym jeszcze wróciła, ale wspomniałeś już też słodycze, bo to jest ten dział poświęcony słodkościom, którymi zajmuje się twoja żona w domu.
2: Tak, tak. I jak napisałem we wstępie, przez wiele lat pracy w kuchni, ja tych deserów nauczyłem się robić naprawdę dużo, ale nigdy nie sprawiało mi aż takiej frajdy, jak mogłoby by się zdawać, jak mogłoby to po prostu się wbudować w moje kucharskie DNA. A jak poznałem Bogusię i zobaczyłem, z jaką łatwością jej to przychodzi, z jaką lekkością, jaką jej to właśnie przyjemność sprawia, to pomyślałem sobie, to jest człowiek, który wiecie, jak w związku trochę, jak ktoś się pojawia i nagle okazuje się, że lepiej robi coś od nas, to czemu mamy się męczyć? Oddajmy tą pułapkę, zwłaszcza jakby, że ta zgoda była obopólna i tu nie ma w tym żadnego problemu i ta nasza współpraca, ten nasz związek, te nasze wspólne gotowanie jest po prostu naturalne wtedy i ona rzeczywiście zajmuje się wspaniałymi ciastami, deserami, co odziedziczyła pewnie też po trosze po swojej mamie, która też robiła wspaniałe ciasta. Jak pierwszy raz się pojawiłem u nich na święta na Mazurach, to chyba ciast było z 6 albo 8, nie wiem, coś takiego, wiecie, jakaś szalona liczba po prostu. Nie? Gdzie u mnie w ogóle ciast się nie robiła i ona nagle, ja kiedyś powiedziałam, chyba 4, no co ty, zwariowałeś, moja mama nie w życiu by 4 ciast, jakaś potwarz w ogóle, więc 6 czy 8 ciast, więc no miała od kogo się nauczyć tego.
1: A więcej zarówno o ciastach, jak i innych daniach, które znajdują się w książce Jakuba Kuronia, a także o zupie kuroniówce na radioplus.pl w zakładce podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: I Don't Wanna Dance i Eddie Grant w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a może czas na piknik z sąsiadami, o ile wiecie, jak mają na imię i być może to jest właśnie okazja do tego, żeby poznać się bliżej. Czasami nawet nie wiemy, jak na imię ma sąsiad, który mieszka naprzeciwko. Zachęcamy Was do tego, aby znamy się tylko z widzenia, zamienić na jak dobrze mieć sąsiada. Od poniedziałku rusza nasza akcja Poznajmy się bliżej. Na radioplus.pl jest już specjalny formularz, w którym proszę napisać, jakie jest imię sąsiada, którego chcielibyście zaprosić na piknik, więc jeśli go nie znacie, musicie wcześniej zapytać. A do tego jeszcze opisać historie, które pamiętacie z dzieciństwa, historie sąsiedzkie. I każdego dnia do zdobycia będzie kosz piknikowy po to właśnie, żeby z sąsiadami spotkać się, obiesiadować i poznać się bliżej.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące

klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Kurczaczka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: To pewne, niskie ceny są...

0: Mamy Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Rząd ma pomysł, by wykorzystać program Save do znalezienia środków m.in. na Straż Graniczną i Policję. Płoną kolejne rosyjskie zakłady po ataku ukraińskich dronów. David i Victoria Beckhamowie zostali miliarderami. Jest 11. Marcin Bartnik. Rząd ma pomysł, jak wykorzystać unijne pieniądze z Save, by znaleźć środki na służby mundurowe. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych. To posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy Resortu Infrastruktury. Będzie to możliwe, bo pieniądze z Save uwolnią dotychczasowe środki z Resortu Obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
1: Rządowe plany to odpowiedź na prezydenckie weto dotyczące programu SAFE. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
4: W okolicach Wartowni, muzycznego miasteczka, między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Kolejne udane ataki ukraińskich dronów. Płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku w kraju stawropolskim na południu Rosji, które produkują związki chemiczne na potrzeby sektora zbrojeniowego. Portal Ukraińska Prawda napisał także o pożarze w mieście Nabieryżny Jeczełny w Tatarstanie, gdzie płoną z kolei zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Tymczasem tej nocy na Ukrainę uderzyło prawie 300 rosyjskich dronów. Co najmniej kilkunastu nie udało się zestrzelić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Stało się to po tym, jak ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, poinformował Sunday Times. To za sprawą inwestycji w klub piłkarski Inter Miami. Jego gwiazdą jest Argentyńczyk Lionel Messi, który przedłużył kontrakt do 2028 roku. Majątek pary jest szacowany na 1,185 mld funtów. Przypomnijmy, 51-letni Beckham w 2025 roku otrzymał tytuł szlachecki na zamku Windsor. Jest znany nie tylko z inwestycji w branży sportowej czy modowej, ale i działalności charytatywnej.
5: Jedenasta minęła. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Na początek.

0: Shaking Stevens i Drive Me Crazy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ostatni raz już dzisiaj wracamy do kuchni i na stole czeka na nas botwinka. Siekamy ją, kroimy na bardzo małe kawałki, podsmażamy na maśle, dodajemy sól, pieprz, odrobinę miodu i mieszamy z ricottą albo na przykład z bryndzą, jeśli mamy. I to jest farsz do naszych pierogów. A pierogi możemy zrobić zielone i to nie takie w takim tradycyjnym kształcie, tylko to mogą być trójkąty dowolne. Nie muszą być duże, tylko takie malutkie, właśnie pełne tego nadzienia. A zielone pierogi zrobimy w ten sposób, że żółtko miksujemy razem z zieloną pietruszką, z natką pietruszki i w ten sposób zabarwiamy ciasto.
1: Reklama.

0: To nie może być przypadek.
1: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
2: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Załek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Simply Red w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora na zerwanie kolejnej kartki z kalendarza, tym razem kulinarnego. Dzisiaj sobota, 16 maja, dzień Botwinki. 17 maja jutro, w niedzielę, dzień kuchni norweskiej. Okazja do tego, żeby się tej kuchni przyjrzeć. Ja wiem o niej bardzo mało. Kojarzy mi się brązowy ser na przykład, to tak na szybko, więc okazja, by nadrobić zaległości. W poniedziałek Światowy Dzień Pieczenia i Dzień Bezbrudnych Naczyń. I to się chyba wyklucza. We wtorek Dzień Cepelinów, albo jak ktoś woli, kartaczy. W środę Światowy Dzień Pszczoły, a więc i miodu. W czwartek Dzień Truskawek i Bitej Śmietany, a także Międzynarodowy Dzień Herbaty i Dzień Jesiotra. W piątek Dzień Knedli z truskawkami, a w sobotę Dzień Szczawiówki. W sobotę za tydzień. Inspiracji kulinarnych mnóstwo. Bee Gees teraz w Radiu Plus.

0: w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a niektórzy twierdzą, że właśnie w Warszawie wszyscy są tacy samotni, bo to takie duże miasto i każdy patrzy tylko na siebie. Może czas to zmienić i poznać na przykład sąsiada, tego kogoś, kto mieszka naprzeciwko nas i nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Od poniedziałku nasza akcja Poznajmy się bliżej. Jest już specjalny formularz na naszej stronie internetowej Poznajmy się bliżej. Właśnie pytamy o wasze sąsiedzkie historie z dzieciństwa, ale także o imię sąsiada, którego chcielibyście zaprosić na piknik, bo taki sąsiedzki piknik potrafi zbliżyć i my mamy kosz piknikowy właśnie dla was. Codziennie od poniedziałku do piątku będzie czekał na kogoś z was taki kosz. Proszę na naszej stronie internetowej radiopus.pl napisać o tych sąsiedzkich relacjach, jak to u was wyglądało, gdy byliście mniejsi i czy teraz to może też się utrzymuje. Radiopus.pl.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy, zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
2: Po reklamie.

0: 12 za 3 minuty kończy się nasze sobotnie spotkanie. Za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Ja za dziś bardzo dziękuję. Życzę udanej soboty.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Wow, co tak ładnie pachnie. A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Keep
10: pushing. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.
11: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
12: Najważniejszy amerykański dowódca przyleci w środę do Warszawy. Czy będzie trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach? Za chwilę komentarze polityków. Dziś noc muzeów. Zajrzymy do pałacu w Wilanowie po ostatnim skandalu. Jest 12. Marcin Bartnik. Najważniejszy amerykański wojskowy przyleci w środę do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się z polskim rządem. Te informacje potwierdził w Ministerstwie Obrony Narodowej nasz reporter. To bardzo istotna wizyta po tym, jak władze USA anulowały wysłanie do Polski rotacyjnej brygady pancernej. Decyzja ta oraz wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec wywołały konsternację w Warszawie oraz wielu innych europejskich stolicach. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Generał Dan Kane jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To najwyższe wojskowe stanowisko w USA. Jest to też jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa. Generał Kane w Warszawie ma spotkać się m.in. z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej, we wtorek, główny dowódca polskiego wojska, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
12: Polski rząd zapewnia jednocześnie, że nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Obecnie to około 10 000 żołnierzy. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat. Pytanie, czy będzie trzecie prezydenckie weto? To dlatego, że uwzględniono tylko jedną z kilkunastu poprawek kancelarii Karola Nawrockiego. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiSu to tak zwane wrzutki.
14: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
12: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
15: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
12: Komentował poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Nowy dyrektor pałacu w Wilanowie przeprasza i zapowiada odbudowę wizerunku muzeum. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana w tym fotelu jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend. W Wilanowie jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to wygląda obecnie na miejscu?
16: Zadeptana i rozjeżdżona przez ciężki sprzęt trawa na dziedzińcu została zerwana do gołej ziemi. Ogrodnicy spulchnili już i wyrównali ten teren. Kolejnym etapem będzie rozwinięcie świeżej darni i dosianie trawy.
17: Trawa, zanim będzie zielona, minie kilka kolejnych tygodni. Trawnik będzie równy i na pewno będzie cieszył swoim widokiem.
16: Tłumaczy nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec, który deklaruje, że nie dopuści w tym miejscu do podobnych wydarzeń. Nowy szef zapowiada odbudowę wizerunku tej placówki i zachęca do odwiedzin.
17: Otwieramy i udostępniamy dla publiczności skrzydło północne, które przez ostatnie 5 lat było poddawane prasom konserwatorskim.
16: A najbliższa okazja, by zobaczyć to miejsce już podczas sobotniej nocy muzeów. Sprzed pałacu w Wilanowie, Mateusz Chłystun.
12: Dziękujemy za relację.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: I jeszcze krótko pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. Na tym samym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Dotyczą one głównie Podkarpacia. Tymczasem w Tatrach pada deszcz, a w wyższych partiach też śnieg. W wielu miejscach jest bardzo ślisko. Dodatkowo do 22 maja nieczynna pozostaje kolej linowa na Kasprowy Wierch z powodu przerwy technicznej.
18: Sobotnie popołudnie z Radiem Plus, a my od razu przenosimy się do słonecznych Włoch. Na dobry początek już teraz Albano i Romina Power, Ci Sara. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Jakby ktoś jeszcze przysypiał na sofie, no to mam nadzieję, że skutecznie pobudziliśmy. Oczywiście ja wiem, że sobota i można robić co się chce, ale też trochę szkoda dnia. Łem za nami, a za chwilę w Radio Plus Robert Miles, One and One.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc, zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt Mocni Wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO myślnik WOW NGO.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Szefie, kierowniku, złoty, no tak wyszło.
13: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
12: Zmówić?
13: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
14: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
1: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

klasyka polskiego reggae i rozbujaliśmy się delikatnie w to sobotnie popołudnie z Radiem Plus Dab w moim ogrodzie. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli ogrodów, trochę zazdrościmy, bo to fajna rzecz w ogrodzie posiedzieć, no chociaż ten weekend taki raczej deszczowy, zatem czekamy jeszcze tylko na poprawę pogody, ale zostając w klimacie deszczu, teraz w Radiu Plus Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain.

0: Radio Plus Redo.
1: Po wypadku na autostradzie A18 zablokowana jest jezdnia w kierunku granicy z Niemcami. IMGW ostrzega przed burzami, jest też alert RCB dla Podkarpacia. Nie tylko studenckie juwenalia, w Łodzi ruszyły senioralia. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek poważny wypadek na autostradzie A18 w Lubuskiem. Po zderzeniu trzech pojazdów na wysokości wsi Kowalice został wstrzymany ruch w kierunku granicy w Olszynie. Ranna została jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa najechał na stojącą na prawym pasie ciężarówkę służby drogowej, a ta przesunęła się i uderzyła w stojący przed nią samochód osobowy, także należący do służby drogowej. Policjanci zorganizowali objazd lokalnymi drogami przez Luboszów do węzła A18 i Łowa. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. Na tym obszarze synoptycy IMGW wystawili ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą obowiązywały od godziny 14, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB z informacją o nadchodzących burzach i ostrzeżeniem, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pojazdów pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Nowy Sącz, Rzeszów, Zamość, aż po Chełm.
3: Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
2: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stąd hydrolodzy także na południowo-wschodnich krańcach kraju ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
1: Pogodowe alerty obowiązują dzisiaj do 21. Coraz więcej emerytów pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, dziś w całym kraju aktywnych zawodowo jest prawie 880 tysięcy seniorów. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Jeszcze dekadę temu aktywnych zawodowo emerytów było niewiele ponad 500 000.
5: Kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
4: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
6: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
7: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. No mi takie, że ktoś jest pasjonatem tego swojego zawodu.
4: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora to niemal 68 lat. Najwięcej pracujących emerytów jest zatrudnionych na etacie.
1: A najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. W tym kontekście ciekawie zapowiadają się łódzkie senioralia. Na rynku manufaktury seniorzy symbolicznie przejęli klucze do miasta. Przez cały dzień osoby 60+ będą mogły wykonać na rynku bezpłatne badania profilaktyczne, skorzystać z porad specjalistów i konsultacji zdrowotnych. Są również stoiska promujące aktywny styl życia. W ramach 12 senioraliów do 24 maja w Łodzi odbędzie się ponad 200 wydarzeń.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są ekologiczne, skuteczne i nie hałasują. Owce kameruńskie w Katowicach wróciły po rocznej przerwie do koszenia miejskich trawników. Zachwala Michał Mendala z magistratu.
8: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Zajmą się one obszarem o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Owce koszeniem trawy w Katowicach będą się zajmować do końca września.
9: Dzień dobry, po 13 zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania w Radiu Plus. Janek Pasterski, a na dobry początek muzyczny motyw z filmu Gliniarz z Beverly Hills z Eddie Murphym, czyli Axel F.

0: relaksujące dźwięki w sobotę, jak Robin, When Your Heart Is Weak. No i tak to popłynęło fajnie do nas z głośników Radia Plus. Zaglądam do kalendarza, mamy dzisiaj, no nie byle jakie święto, bo Międzynarodowy Dzień Światła. Także do światła się zbliżamy i ładujemy baterie. Wszędzie tam, gdzie słońce, tam jest dobrze.
1: Reklama.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do

0: 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
4: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
5: Wiosna, wiosna.

Chciałoby się powiedzieć, że gra gitara. I dokładnie tak było. Santana i Mana, Corazon Espinado to za nami. A już dosłownie za chwilę Edyta Górniak, To nie ja, tę piosenka, którą Edyta Górniak zajęła drugie miejsce w konkursie Eurowizji. No to było 28 lat temu. A co będzie dzisiaj? Miejmy nadzieję, że będzie nieźle. Czekamy do wieczora, bo w finale tego właśnie konkursu 28 lat później dzisiaj pojawi się Alicja Szemplińska. Mocno trzymamy kciuki.

Urodzony, by kochać. Freddie Mercury, Was Born to Love You. Fajne rockowe zacięcie w Radiu Plus już za chwilę. Rock and rollowo, bo pojawi się Electric Light Orchestra. Rock and roll is king, to za moment.

0: 14 na horyzoncie. My słyszymy się ponownie za chwilę. Janek Pasterski, zapraszam.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do Kobza Narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. Kobza Narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Pytania, problemy, refleksje. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem w każdy piątek po 18.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus Radom.

0: Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Turyści porażeni wczoraj piorunem na Giewoncie opuszczają szpital w Zakopanem. Papież Leon XIV odwiedzi we wrześniu Francję. Jest 14. Marcin Bartnik. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej, mówi nasz napastnik w specjalnym nagraniu. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. W nagraniu podziękował też wszystkim, których spotkał przez 4 lata gry w stolicy Katalonii, szczególnie prezesowi klubu Joanowi Laporcie. Według nieoficjalnych doniesień najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Turyści, którzy w piątek zostali porażeni piorunem w Tatrach, czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka została w szpitalu na noc. Z Zakopanego Łukasz Bobek.
1: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację. Jak powiedziała mi Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala w Zakopanem, 4 osoby opuściły lecznicę w sobotę rano bez żadnych obrażeń. Piąty turysta również ma wyjść dzisiaj. Nic poważnego mu nie dolega.
0: Z Zakopanego Łukasz Bobek dziękujemy za relację. A warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Pada deszcz, w wyższych partiach deszcz ze śniegiem. Do tego zrobiło się chłodno. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazują zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Z tego rozwiązania skorzystają jednak wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Teheranem. Będą też pobierane opłaty. Iran zablokował cieśninę Ormus po amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego. Papież odwiedzi po wakacjach Francję w dniach 25-28 września. Leon XIV odwiedzi m.in. siedzibę UNESCO w Paryżu. Papieża zaprosił podczas niedawnej kwietniowej wizyty w Watykanie prezydent Emmanuel Macron.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: 100 lat dla Marty. Najstarszy zwierzak europejskich ogrodów zoologicznych obchodzi dziś urodziny. Mowa o aligatorzycy, która od lat 60. mieszka w płockim zoo. Na imprezie urodzinowej był nasz reporter Kuba Honchera, który rozmawiał z gośćmi tego wydarzenia.
3: No dobra, dziewczyny, które urodziny obchodzi dzisiaj Marta?
4: 96.
3: Chyba dużo, co?
4: Tak, prawie 100.
3: Co myślicie, że co by chciała dostać w prezencie?
4: Nie wiem, może kurczaka z grilla.
3: Z kurczaka się zadowoli?
4: Tak.
0: Marta jest wyjątkowa, bo przedstawiciele jej gatunku żyją średnio 60-70 lat, mówi Krzysztof Kelman, dyrektor płockiego ogrodu.
5: Ona się urodziła w maju 1930 roku w Stanach Zjednoczonych na fermie aligatorów w Luizjanie, więc wiemy na pewno, że ma tyle lat.
0: Aligatorzyca jest też gwiazdą filmową. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
6: Sobotnie popołudnie minęła godzina 14, a jak sobota to bailando, a nawet tango. Takie tango teraz u nas. Budka Suflera. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: To takie wspomnienie wakacji, historia jednej znajomości, miłosnej, jak mniemam. Czerwone gitary za nami, a przed nami nie wspomnienie, ale oczekiwanie właśnie na te ciepłe miesiące. Lipiec, sierpień, wrzesień pewnie, wtedy też jeszcze będziemy urlopowali. No to już niedługo.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szefie, kierowniku Żłoty, no tak wyszło. Widzę, a nie mówiłem? A więc Paciorek.
15: Zmówić?
14: Zmówić i zamówić. U Paciorka rzecz jasna.
16: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u Paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
1: Po reklamie.

Boy, lubimy, lubimy, kiedy oni się pojawiają, panowie z Backstreet Boys, to myślę, że oni jeszcze się mogą dzisiaj pojawić w drugiej sobotniej po piątku odsłonie prywatki z Radiem Plus, która startuje od godziny 20. Marek Sierocki będzie grał, a ja wiem, że on lubi, kiedy właśnie takie boys bandy się pojawiają i kiedy rozgrzewamy nasze domowe parkiety. To do północy dzisiaj, natomiast jutro od godziny 15 muzyczny alfabet, również Marka Sierockiego i jego gość będzie to Maciej Balcer, który poopowiada o swoich solowych projektach, ale też pojawią się jego piosenki i historie związane z czasem, kiedy był wokalistą grupy Jam.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: wielka gwiazda Rick Astley i końcówka lat 80. zdecydowanie należała do tego pana. Together Forever, ale Rick Astley koncertuje niezmiennie, no i przywołuje na scenie wspomnienia sprzed lat tych największych przebojów. Za chwilę ze swoją propozycją Tina Turner.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen, Radom, ulica Kapturska 10.
1: Po reklamie.

Bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie popołudnie wspólnie spędzone. Zostańcie z Radiem Plus, bo warto. Ja słyszę się z wami ponownie w poniedziałek, zaraz po 12. Dobrej reszty weekendu życzę. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Plus Radom.
1: Arabia Saudyjska, Włochy czy USA? Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Szef MSWiA potępił pobicie 3 nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Sprawcy zostali już zatrzymani. Od poniedziałku duże utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Jest 15. Marcin Bartnik. To była oczekiwana informacja. Tak, o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Kapitan polskiej kadry przekazał swoją decyzję w mediach społecznościowych. Choć Lewy otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu, to jak wynika z medialnych doniesień, w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym drużyny z Katalonii. Miał też zarabiać o wiele mniej niż obecnie. Stąd ta decyzja nie dziwi, komentuje Jerzy Engel.
2: Robert Lewandowski jest legendą, nie tylko Barcelony, ale wielu innych klubów, z którymi zdobywał mistrzostwa i dla których dawał bardzo wiele znakomitych meczów. Dlatego skoro nie czuje się komfortowo, skoro proponują mu wchodzenie z ławki rezerwowych, to nie jest rola dla Roberta Lewandowskiego.
1: Ale jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, dodaje trener Engel.
2: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
1: Według nieoficjalnych doniesień Lewandowski prawdopodobnie przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, otrzymał też oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Śmiertelny wypadek podczas odbioru odpadów. Do tragedii doszło na jednej z ulic Krasnegostawu. 59-letni pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej dostał się między ciągnik a przyczepę, na którą zbierane były śmieci.
3: W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem mężczyzna. Dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
1: Wyjaśniała Anna Huszcza z policji w Krasnymstawie. Sprawą zajęła się również Państwowa Inspekcja Pracy. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA komentuje sprawę pobicia 3 nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali 5 młodocianych.
4: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
1: Zaznacza minister Marcin Kierwiński. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku. 2 pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi do 8 lat więzienia. Prokurator złożył wniosek do sądu o areszt tymczasowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od poniedziałku utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Rozpocznie się wtedy remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych oraz konnych wozów, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
5: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
1: Następnie na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuowane będą ponownie od 8 czerwca.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus, kolejny za godzinę. Sobota, popołudnie, przeboje z nutą nostalgii, czego chcieć więcej od życia. Mam nadzieję, że najbliższych kilka godzin spędzimy razem. Przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry na początku, Czesław Niemen i Dziwny jest ten świat.

0: To Rod Stewart na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Kylie Minogue parę minut temu, jeden z jej największych przebojów, przynajmniej z tych pierwszych lat jej wielkiej kariery scenicznej, I Should Be So Lucky. Nie zabraknie takich dynamicznych piosenek, ale też będzie coś spokojnego, bo już za parę minut z filmu Titanic, My Heart Will Go On i Celine Dion i oczywiście także miejsce na wasze pozdrowienia. Numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Czekam na wasze wiadomości.
1: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Po reklamie.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Rockwell. Jest sobota, to 16 dzień maja. Dzisiaj imieniny świętują Szymon i Andrzej. Co prawda te najpopularniejsze imieniny Andrzeja to raczej w listopadzie, no ale są tacy, którzy dzisiaj mają swoje święto. Wszystkiego najlepszego dla mojego taty Andrzeja z okazji imienin. Tatusiu, zdrowia, spokoju i żeby zawsze wszystko było do przodu. Basia takiego SMS-a przysłała. Panie Andrzeju, kłaniam się nisko. Wszystkiego najlepszego również dla Szymonów, którzy mnie dzisiaj słuchają. 691-141-141, numer SMS-owy do Radia Plus. Można wysyłać pozdrowienia z okazji albo i bez okazji. Dajcie znać. Czekam na wiadomości. Teraz kombi, słodkiego, miłego życia, a później zaśpiewa Sissy Catch.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Numer SMS-owy do mnie 691-141-141. Pozdrówcie moją siostrę Julkę, która niedawno zdała egzamin na prawo jazdy i właśnie wraca z pierwszego samodzielnego wyjazdu autem. Łukasz przysłał takiego SMS-a. Mam nadzieję, że w domu spokojnie i bez emocji czekacie. Z pewnością Julka bezpiecznie wróci. Za parę minut będzie finałowe odliczanie. To zespół Europe, The Final Countdown. A propos odliczania, to w poniedziałek startuje nowa zabawa na antenie Radia Plus, zatytułowana Sąsiedzie, Sąsiadko, Poznajmy się. Zapraszam na stronę radioplus.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, tam się można zgłosić. Ja tylko zdradzę, że do wygrania będą wspaniałe kosze piknikowe. Szczegóły na radioplus.pl.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: jak ja.
1: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 16. Za moment na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, a później wrócimy do przebojów. Postanowiłem, że kolejną godzinę rozpocznę od piosenki Another Day in Paradise. To będzie Phil Collins. Tuż po 16 zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Radom.
1: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w Barcelonie. Już nie da się dojechać. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nowym osiedlom. Cała Polska szykuje się do popularnej Nocy Muzeów. Jest 16, Marcin Bartnik. To koniec pięknej przygody, to już oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym dzisiaj w mediach społecznościowych. Lewy dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach pełnych sukcesów. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. W 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
3: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnym roli, jaką miał w Barcelonie.
2: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
1: Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze najpewniej 2 mecze, już jutro ostatni na stadionie Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu z Walencją. Potem, według nieoficjalnych informacji, Lewandowski najpewniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jego zatrudnieniem zainteresowane są też kluby z Włoch czy Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nowym blokowiskom. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję. To jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem mieszkańców.
4: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
5: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domów własnych.
6: Jak my mamy później funkcjonować, gdy w dzielnicy, w której mieszka w tej chwili 7,5 tysiąca ludzi, dorzucicie 4 tysiące ludzi, a za tym pójdzie cała masa dodatkowych samochodów.
7: Przeszkadza nam miejsce. Mówimy o tym oficjalnie, otwarcie. Nie róbcie tam osiedla dla tylu tysięcy ludzi.
1: Te interesy można pogodzić, podkreśla architektka Izabela Kubicka. Jak sama mówi, jest to wstępna koncepcja, która będzie modyfikowana chociażby po tego typu spotkaniach.
8: To jest trudne, rozumiem, z perspektywy mieszkańców, że są przyzwyczajeni do jakiegoś stanu rzeczy i rzeczywiście jest to teren zielony. My widzimy to trochę w inny sposób i miasto też, że miasto się po prostu rozwija na terenach, które są przeznaczone pod rozbudowę.
1: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w szczecińskich Górnych Podjuchach, która przewiduje 26 bloków. Po Donaldzie Trumpie Władimir Putin. Jest więcej szczegółów wizyty w Chinach. Przywódca Rosji ma przebywać w Pekinie najpewniej od 19 do 20 maja. Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowy mają dotyczyć rozszerzenia strategicznego partnerstwa rosyjsko-chińskiego oraz współpracy gospodarczej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warszawa szykuje się do 22. Nocy Muzeów. W tym roku udział w wydarzeniu bierze prawie 400 instytucji, od gabinetu prezydenta miasta po zabytkowe zajezdnie. Wszystkie można sprawdzić na specjalnej stronie internetowej.
9: nocmuzeow.um.warszawa.pl. Każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę.
1: Mówi Edyta Mydłowska-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Warszawskiego Ratusza. Swoje drzwi otworzą muzea i galerie sztuki w całym kraju, między innymi Muzeum Ziemi Sądeckiej.
10: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
1: Dodawała Anna Florek z Muzeum Ziemi Sądeckiej. W całym kraju w akcji weźmie udział kilka tysięcy instytucji, nie tylko kultury.
11: To były wiadomości na antenie Radia Plus. Ostatnie już dzisiaj, teraz na naszej antenie królować będą przede wszystkim przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut Kool & The Gang, wcześniej po polsku Nie stało się nic Roberta Gawlińskiego, a zaczynamy od obiecanej piosenki Phila Collinsa. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: O, Karolin Sedaka w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrówcie wszystkich pracujących. Jacek przysłał takiego SMS-a. Jacku, no to pozdrawiamy. Cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że szybko zleci ten czas w pracy. Za parę minut Madonna, później Elton John, a my, pamiętajcie, dzisiaj bawimy się po 20 na antenie Radia Plus. Będzie prywatka, Marek Środki, miks popularnych tanecznych przebojów tylko u nas w piątki i w soboty. Marek Środki miksuje wam utwory do zabawy po 20. Prywatka. Zapraszamy już teraz.
2: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
14: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny. Szefie, kierowniku złoty, no tak wyszło.
17: Widzę, a nie mówiłem? A więc paciorek.
16: Zmówić?
17: Zmówić i zamówić. U paciorka rzecz jasna.
18: Firma budowlana Andrzeja Paciorka oferuje okna na profilach Weka, Salamander, Gelan oraz Szyko. Ponadto drzwi, bramy garażowe do cieplenia, tynki, wylewki i poddasza. Oblas, ulica Radomska 18. Telefon 608-451-991. Uwaga! Teraz u paciorka kupisz okna na najlepszych profilach Szyko z 65% upustem, a tynki silikonowe za 135 zł za 25 kg. Promocja trwa do odwołania.
19: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.

To jest Elton John na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy. Do mnie gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj postanowili umyć samochód, a tu proszę deszcz. Artur napisał takiego SMS-a. No tak, dzisiaj to popadało w niektórych miejscach w Polsce. Ci, którzy nie pojechali na myjnię, no to mają spokój, bo trochę tego brudu, tego kurzu zmyło. Ostatnio mało padało, więc dobrze, że pada i z tego pewnie wszyscy właściciele choćby ogródków się cieszą. Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła teraz na naszej antenie, później będzie Koma i Lambada.

0: Fancy Bolero na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej z okazji waszego święta. W straży pracuje mój tata i mój wujek. Pozdrówcie ich i wszystkich pozostałych pracowników. Robert przysłał takiego SMS-a. Rzeczywiście dzisiaj w kalendarzu święto Straży Granicznej. Kłaniam się nisko. Bardzo trudna służba. Dziękujemy wam za to. Wszystkiego dobrego dla funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej z okazji ich święta. Bonnie Tyler za chwilę na naszej antenie, a później Halina Frąskowiak.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: za 3 minuty, godzina 17. Za chwilę na antenie Radia Plus wystartujemy z kolejnymi przebojami z nutą nostalgii. Na początku będzie piosenka, której świetnie się słucha, ale także którą można ponucić. Szczególnie, że refren wpada w ucho, jest bardzo prosty. Co powiecie na Life is Life? Opus tuż po 17 na naszej antenie. Zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoryzowany dealer Daci, Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
4: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
5: Po reklamie.

przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus, przeboju z nutą nostalgii w sobotnie popołudnie. Za parę minut Perfekt, Chcemy być sobą. Wcześniej Paul Anka, a zaczynamy od obiecanej piosenki Life is Life. To oczywiście Opus.

0: To Bad Boys Blue w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Zapraszam na naszą stronę radioplus.pl. Tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy, a także nasza nowa zabawa. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus. Zapraszam na stronę, na której możecie zgłosić się do naszej zabawy, odpowiedzieć na pytanie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Trzeba podać imię swojego sąsiada, którego zaprosisz na piknika. My zadbamy o to, żeby było czym się na tym pikniku sycić, bo będą wspaniałe kosze do zgarnięcia. No ale wcześniej trzeba się zgłosić. Radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły. Zabawa startuje w poniedziałek. Za parę minut Take That, a później Laura Branigan.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart.

0: dziennie po 18.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Na rynku wygrywa ten, kto gwarantuje jakość. Dlatego fachowcy jadą do KOB za narzędzia. Powiedz, co produkujesz, a my dobierzemy narzędzia i parametry. Gwintowniki, narzynki, wiertła, frezy, płytki wieloostrzowe, noże i uchwyty tokarskie i madła, narzędzia pomiarowe, głowice frezerskie, sprawdziany. Marki, którym ufa przemysł. Fanar, Mitsubishi, Dolphamex, Mitutoyo, Bizon, Akko i wiele innych. Wieloletnia tradycja i fachowe doradztwo. KOB za narzędzia. Radom Warszawska 172. Telefon 48 345 0045.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Self Control i Laura Branigan na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141. Pozdrawiam całą ekipę remontującą dom w Wołominie. Panowie, oby jak najszybciej robota zleciała. Kamil przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, to rozumiem, że Radio Plus gdzieś tam gra na budowie przy naszych piosenkach. Mam nadzieję, że robota idzie szybciej. Czekam na kolejne wiadomości i kolejne SMS-y. Teraz One Night in Bangkok, Maria Heta, później duet Kaja i Goran Bregowicz w przeboju prawy do lewego.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrówcie moją żonę, która od rana walczy w ogródku. Rano byliśmy w sklepie ogrodniczym. Naprawdę jest co sadzić, ale powiedziała, że sama się tym zajmie, więc ja odpoczywam. Tomek przysłał takiego SMS-a. Tomku, może jednak warto pomóc. Wiesz, to, że żona mówi, że nie, to jednak nie znaczy, że nie, przynajmniej nie zawsze. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Za chwilę Simon & Garfunkel, a później elektryczne gitary.
1: Reklama.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 18. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, których kolejna porcja już po 18. Na początku pojawi się piosenka w wykonaniu Richarda Marxa, a później mnóstwo innych propozycji. Jakie dokładnie piosenki wam zagram po 18? Zostańcie z nami za parę minut, wszystko się wyjaśni.

Przed chwilą minęło 18. To Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Obiecałem zdradzić co nieco, co w tej godzinie będzie Vaya con Dios, będzie Black, będzie Eros Ramazzotti, będzie Inner Circle, Urszula, Malinowy Król, a zaczynam od piosenki Richarda Marxa. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To piosenka Emanuele z filmu o tym tytule, który zrobił sporo zamieszania, kiedy się pojawił w latach 70. Dużo kontrowersji, bo to tak było o takich dosyć intymnych rzeczach w tym filmie sporo. Teraz to pewnie w niejednym serialu więcej tam na gości i tych rzeczy się pojawia, no ale wtedy to były naprawdę kontrowersje. Za chwilę na naszej antenie Blacky Wonderful Life, a później będzie Vaya con Dios.
1: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Po reklamie.

Hej, na i faja con Dios na antenie Radia Plus 691-141-141. Najlepsze życzenia urodzinowe dla mojego wujka Mariana. Wujku, pomyślności, zdrowia, szczęścia i dużo kasy na koncie. Magda przesłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję, Magdo, i oczywiście pozdrawiam również wszystkiego najlepszego. Godne życzenia, szczególnie ta kasa na koncie to zawsze się przydaje. Berlin teraz, a później Eros Ramazzotti.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Przypominam, że już od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa Sąsiedzie, Sąsiadko, Poznajmy się w Radiu Plus. Należy wejść na naszą stronę, tam specjalny formularz, w którym chcielibyśmy, abyście podzielili się jakimiś takimi sąsiedzkimi historiami, które pamiętacie. Przy okazji podali imię sąsiada, którego zaprosicie na piknik, a jeżeli chodzi o jedzenie na ten piknik, to kompletnie się nie martwcie, bo osoba, którą wybierzemy, dostanie kosze piknikowe. Będzie można tymi koszami obdzielić naprawdę nie jednego, ale może i więcej sąsiadów. Zapraszamy na radioplus.pl. Tutaj wszystkie szczegóły zabawy i tutaj formularz, aby się zgłosić, a sam konkurs startuje już w poniedziałek. Za chwilę Zbigniew Wodecki, a później Roxette.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 60.

Za 3 minuty godzina 19. Po 7 na antenie Radia Plus kolejne piosenki ode mnie. No ale na początku to pojawi się taka rozgrzewka przed tym, co po 20, bo będzie tanecznie, słonecznie, wakacyjnie. Son of Jamaica i Gumbaya Dance Band, a po 20 oczywiście taneczna prywatka Marka Środzkiego. No ale do 8 to jeszcze trochę, jeszcze godzina mojego spotkania z wami. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.

Minęła siódma. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Będzie Bryan Adams, będzie ABBA. Za parę minut duet. Robert Kojnacki odpowiadający za muzykę, najgrający na saksofonie i śpiewający Andrzej Piaseczny, utwór Prawie do nieba. A zaczynamy od Son of Jamaica, Gumbaya Dance Band, Andrzej Jaszczyszyn. Dobry wieczór. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. A dream of

0: Jeszcze się tam żagiel bieli, przepiękny utwór Alicji Majewskiej w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ostatnie już SMS-y, będzie jeszcze za chwilę czas, ale teraz króciutko pozdrowienia dla pani Ireny z mojej piekarni. Pani Ireno, zawsze kiedy panią rano widzę i ten uśmiech się pojawia, to dzień jest lepszy. Ewa przysłała takiego SMS-a. Mam nadzieję, że w tej piekarni Radio Plus gra. Co prawda sobota, ta godzina to pewnie piekarnia zamknięta, ale może pani Irena po prostu słucha nas w domu. Kłaniamy się nisko. Za chwilę Shaky Stevens, a później Mama Send the Papas.
1: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czasem wystarczy jeden gest. Wizyta u chorej osoby, rozmowa, ciepła zupa dla kogoś w kryzysie bezdomności. W Caritas Diecezji Radomskiej nawet małe mogę pomóc, zmienia czyjś dzień. Daj swój czas i obecność. Projekt mocni wolontariatem Caritas w sieci dobra. Wejdź na caritasradom.pl/wolontariat. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności. Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 w programie Wsparcie Organizacji Wolontariatów NGO /WOW-NGO.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Po reklamie.

Mamas and the Papas w Radiu Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrówcie moją mamę, Krystynę, która dzisiaj przez cały dzień robiła pierogi, a to po to, żeby można było zamrozić i żebym mogła zabrać do siebie. Aga takiego SMS-a przysłała, rozumiem, że Aga przyjechałaś do rodziców. No i jak to u rodziców? Wałówka na kolejne tygodnie musi być. Życzę smacznego i pozdrawiam i twoją mamę, i ciebie. Toni Braxton już teraz na naszej antenie, a później Krzysztof Krawczyk.

0: To Genesis w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut Sara Brightman i Andrea Bocelli, a po 20:00 dzisiaj, przypominam, prywatka, tańczymy, bawimy się przy przebojach, które dla was miksować będzie Marek Sierocki. Prywatka na antenie Radia Plus już za niewiele ponad kwadrans. Po 20:00 startujemy.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupujesz.

0: kupować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Już 17 maja Nadleśnictwo Radom zaprasza do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedni Letnisku na 25. Święto Polskiej Niezapominajki. W programie aktywności sportowe na świeżym powietrzu, występy zespołów, marsz Nordic Walking, wystawy, warsztaty oraz jarmark rękodzieła. O 14.00 występ gwiazdy zespół Poparzeni Kawą 3. Nie przegap dobrej zabawy blisko natury. Święto Polskiej Niezapominajki już 17 maja w Jedni Letnisku.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo-Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
9: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

niechaj pierwszy. Za 3 minuty godzina 20. Za chwilę na antenie Radia Plus królować będą taneczne przeboje. Marek Sierocki wybierać będzie absolutne hity lat 80., pewnie też coś z tych wcześniejszych, z późniejszych lat, wszystko zmiksowane przez najbliższych kilka godzin. Po 20. Marek Sierocki i prywatka. Życzę wam dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Sobotni wieczór to idealny czas na prywatkę z przebojami z nutą nostalgii. Zaczynamy w klimatach Italo Disco, Radio Di Luna, ich wielki hit Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także Radiorama i Alliance.

To był Raf i oryginalna wersja hitu Self Control. A już za chwilę Modern Talking, Just We Two, Mona Lisa, Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life, a także trio Bad Boys Blue w utworze Kiss You All Over Baby.

Za nami trio Bad Boys Blue, a przed nami CC Catch i Soul Survivor. Potem Linda Joe Rizzo i Heart Flash Tonight, a także duet Erasure w nagraniu All Amour.

And Bell i Vince Clark, czyli Razor i Ola Moore, przed nami Sandra i jej wersja światowego hitu Everlasting Love. Potem grupa Monte Cristo i Lady Valentine, a także Ken Laszlo w nagraniu Tonight.

W dalszym ciągu lata 80., w dalszym ciągu tanecznie to Rod Stewart i Baby Jane, potem Bananarama, I Want You Back, a także Samantha Fox w nagraniu Nothing's Gonna Stop Me Now.

To był wielki hit Samanthy Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, a już za chwilę Ronan Keating, Love is a Roller Coaster, a także Tom Jones i Sex Bomb. Będzie też Hathaway i What is Love.

była Korona, The Rhythm of the Night, a my wracamy do utworów z lat 80. ubiegłego wieku. Michael Fortunati, Into the Night, potem Marks and Spencer, ich wersja przeboju Stay, będzie też Sabrina w hicie Hot Girl.

To była Sabrina i Hot Girl, a już za chwilę polskie klimaty. Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki w utworze Prawie do nieba. Potem Papa Dance, Kamikadze, wróci, a także Piotr Franceski, King Bruce Lee, Karate Mistrz.

Za nami Urszula i Malinowy Król, a przed nami klimaty Italo Disco. Danny Keefe, Keep on Music, potem Valerie Dore, King Arthur, a także Brian Imes i Talking to the Night.

without my love. Well, tell me, the sky is blue. How old are you? How old are you? To był Miko Myszyn i How Old Are You, a już za chwilę Bony w przeróbce zespołu Iron Butterfly in the Gada Davida. Potem Lips Incorporated, Funky Town, a także Donna Summer i I Feel Love.

Za nami kanadyjska formacja Transex, a przed nami hiszpański zespół Azul y Negro i The Night, potem A Ballet or Your Love on Me, a także duet The Twins i Love System.

To był niemiecki duet The Twins, Love System, a przed nami klimaty disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Love and Kisses i piosenka z filmu Dzięki Bogu już piątek. Potem Village People in the Navy. Będzie też Gibson Brothers i Que Sera Mi Vida.

To było trio Gibson Brothers, teraz francuska gwiazda dyskotek Sheila i Love Me Baby, potem Dan Hartman, Instant Replay, a potem Lafayette Street Orchestra w dyskotekowej przeróbce przeboju Chariot, I Will Follow.

To był Francuz Patrick Hernandez, jego wielki hit Born to be Alive, przed nami Gonzalez, I Haven't Stopped Dancing Yet i na zakończenie tego miksu Dalida, Les Moi Danseurs, Monday, Tuesday.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od